Ten wals mi je zawsze wspomina i jego nie zapomnę. Przy tym walcu spotkałem piękną dziewczynę. Ten wals mi zawsze wspomina dawniejsze momenta. Na dzień, na rok, na zawsze będzie ta dziewczyna.

żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie. Krew się moja lała, krew się moja lała, ku, ku, ku. Kukułeczko, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele, powiedz.

szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Kuku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele, będziemy.

druga. Siedział i śpiewał cały dzień. Jak spotkasz zielony papuga, to z łuki, co on śpiewa nam.

chodził i mi raz na spacer spotkałoś liczny pugada. Poleciał zielony papuga, ja smutny i ten

0: idziesz, Benny? Benny, gdzie ty idziesz?
1: Ła?
0: Gdzie idziesz?
1: Ja idę do domu.
0: O, ciocie, kup mnie jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Get together.

0: Co?
1: Możesz chodzić! Śmiecisz daleko, śmiecisz do skok!
0: Patryj mnie, nie patryj mnie!
1: Ale nie wiem, Julia, patryj mnie, ty ksiekeć!